0: Ya bueno. Ya bueno. Sopa no pudo. Pepana kumpando. Kwani tinari kuyanga na pachiani?
1: Amsonga chuma. Makala mungu choka choka. Kodi zintu ziri bwino?
0: Oho! Mumbali bwino. Akuvuteka cha bogona gamba kuti tupi lake ndila kupya pangono. Ndiponso akusanza pangono.
2: Tupi kupya.
1: Kusanza. Lekani nimuone.
2: Amveka ukupya kwambiri.
1: Ndiponso aonekanso ofoka kwambiri. Tie nitipite naye kuchipatala tsopano lino. Alindizi sonyezo za matenda ya marungo.
0: Kwa nina ngaza msonkano?
1: Nkhani ya matenda ya marungo, ni nkhani yenieni imene izakambi wapo mumsonkano. Kuchedwa kupereka tandizo kumaika nyo ya ana azaka zochepekera, pazisanu mchopyezo.
0: Kalanga ine mulungu wanga, sindina dziwe. Ziko mupoganiza mwamsanga, tie ndizipita tsopano.
2: Matenda amalungo amapha msanga ngati mwana wanu akupya tupi pitali naye kuchipatala chapafupi ndi kwanuko mwa msanga.
3: Okubweretserani utengawu ndi chigawo cha dzaumoyo motandiziridwa ndi a Development Media International.